Nikutsi kivi kuri radio gakiza ku isoko yo kuri ndabona umuntu wanye ku murongo. Allo? Allo? Allo? Allo?

ikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimbe butare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radiya gakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ush